Poseł oczekuje na odpowiedź rządu w sprawie zaangażowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w analizę tych przypadków oraz potencjalnych powiązań zatrzymanych osób z rosyjskimi służbami specjalnymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w 14 województwach. W województwie podkarpackim, w niektórych powiatach, obowiązuje alarm drugiego stopnia, który przewiduje burze z opadami deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia te będą ważne do godziny 21 w sobotę. Służby zalecają zachowanie ostrożności oraz dostosowanie planów do warunków pogodowych. W związku z prognozowanymi zjawiskami meteorologicznymi mogą wystąpić zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Superkomórka burzowa przetoczyła się przez Babimost w województwie lubuskim, pozostawiając po sobie spore zniszczenia. Burze towarzyszyły obfite opady deszczu oraz wiatr, który osiągał prędkość od 80 do 100 km na godzinę. W wyniku silnego wiatru łamały się i przewracały drzewa, co przyczyniło się do powstania dużych szkód. Nagrania z Babimostu ilustrują skalę zniszczeń. Plaża na Wadżo na Zakynthos została zamknięta dla turystów do 31 października 2026 roku z powodu przeprowadzanych prac związanych z bezpieczeństwem, po tym jak teren został określony jako niebezpieczny z powodu ryzyka osuwisk. Władze planują poszerzenie plaży o 30 metrów w kierunku morza oraz restaurację wraku statku towarowego MV Panajotis, który przyciąga turystów. Na realizację prac ogłoszono przetarg opiewający na blisko 3 900 000 euro, a odpowiedzialny za niego jest Państwowy Fundusz Grautfund. Plażę można oglądać jedynie z wyznaczonego punktu widokowego. Wołodymyr Zełenski rozważa odwołanie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandra Syrskiego, co jest skutkiem protestów przeciwko odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Prezydent planuje zebrać dowódców wojskowych, aby omówić sytuację oraz przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko. Protesty miały miejsce w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy, gdzie demonstranci domagali się przywrócenia Fedorowa i wzywali do dymisji Syrskiego. Wcześniej Fedorów przyznał, że ma konflikt z Syrskim związany z różnicami w podejściu do operacji wojskowych. Zełenski jest gotowy na zmiany, jeśli znajdzie odpowiedniego kandydata do zapewnienia efektywnej obrony na całej długości frontu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 3 w nocy w województwie podlaskim na drodze numer 8 między Raczkiem a Augustowem kierowcy napotkają ograniczenia. Od jutra od 11 do 14 na drodze ekspresowej numer 6 przy węźle w Koleczkowie występują utrudnienia. Równolegle od 8 rano do 16 na drodze numer 7 przy węźle w Chważnie również obowiązują ograniczenia. Na budowie drogi ekspresowej numer 1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Dodatkowo na drodze krajowej numer 42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na Kijów od początku wojny, wystrzeliwując około 40 rakiet balistycznych, w tym rakiety Iskander, S-400 i Cyrkon. Atak miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę, powodując intensywne wybuchy i dym w różnych częściach miasta. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, potwierdził, że jedna z rakiet uderzyła w budynek mieszkalny, a w wyniku ostrzału zawalił się hol stacji metra Łukianiwska, gdzie ukrywali się ludzie. W wyniku ataku kilka dzielnic Kijowa jest w ogniu. Odtajnione przez Donalda Trumpa dokumenty wywiadu nie potwierdzają jego twierdzeń o ingerencji Chin w wybory w Stanach Zjednoczonych ani o fałszerstwach wyborczych. Amerykańskie media oceniły, że dokumenty jedynie potwierdzają wcześniejsze wnioski z lat 2020 i 2021. Chiny odrzuciły oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi i mającymi na celu szkalowanie ich wizerunku. W odpowiedzi Pekin wezwał Waszyngton do refleksji nad własnym postępowaniem i zapewnił, że nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw. Wał szkwałowy, zwany chmurą szelfową, pojawił się w sobotę w kilku regionach Polski, w tym na Podlasiu, Podkarpaciu i Mazowszu, zwiastując burzę. Zjawisko to towarzyszyło silnym wiatrom oraz intensywnym opadom deszczu. CEO potwierdziła sieć obserwatorów burz. Ciemne chmury zaobserwowano także w miejscowości Dobieszyn oraz w Ostrów Mazowieckiej. W piątek chmura szelfowa wystąpiła nad Ustką w wyniku przechodzącego chłodnego frontu, niosącego burze i deszcze. Dalsze prognozy mogą wskazywać na kontynuację niepogody w nadchodzących dniach. W sobotę, 18 lipca, w części kraju występują burze, które są ostrzegane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po godzinie 19 grzmi w województwie podkarpackim oraz lubelskim, w tym w Cisnej i Białej Podlaskiej. Burze są słabe, ale towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu wynoszące od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy w godzinę oraz porywy wiatru osiągające prędkość od 40 do 60 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów powinni być przygotowani na zmieniające się warunki pogodowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa dymisję naczelnego dowódcy armii, generała Oleksandra Syrskiego, w związku z trwającymi protestami społecznymi. Protesty wybuchły po odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa, który cieszył się dużą popularnością dzięki innowacyjnym metodom prowadzenia wojny. Uczestnicy demonstracji domagają się przywrócenia Fedorowa oraz dymisji Syrskiego, skandując hasła przeciwko obecnym władzom. Zełenski planuje konsultacje z dowódcami wojskowymi w celu omówienia dalszych działań w tej sprawie. Fedorów potwierdził, że nie będzie pełnił funkcji ministra obrony w nowym rządzie i odrzucił propozycję zostania doradcą prezydenta. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Jolanta Sobierańska-Grenda podsumowała swój pierwszy rok pracy jako minister zdrowia, wskazując na znaczenie swojego doświadczenia w zarządzaniu dla wprowadzania zmian w systemie zdrowia. W obliczu kryzysu w ochronie zdrowia rząd planuje pilne działania oraz projekty ustaw dotyczące reform w tym sektorze. Premier Donald Tusk podkreślił konieczność skutecznej kontroli rzetelności wykonywania obowiązków w systemie ochrony zdrowia. Minister zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu przedstawi szczegółowe statystyki dotyczące swojej pracy. Rosja planuje mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy tej jesieni, co może prowadzić do intensyfikacji działań wojennych na Ukrainie. Dyrektor ukraińskiego Rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, Andriy Kowalenko, wskazał, że część z tych żołnierzy ma być skierowana do walki już w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji. Ukraina kontynuuje ataki na cele w Rosji, w tym na magazyny paliw i statki w obwodzie moskiewskim oraz w pobliżu Krymu. W wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk zginęło 7 osób, a 25 zostało rannych. Kowalenko ostrzegł, że nad Ukrainą może zawisnąć bardzo intensywna zima. Polska i Ukraina nie osiągnęły porozumienia w sprawie przekazania myśliwców MiG-29. CEO sugeruje, że samoloty mogą zostać przekazane Bułgarii, jeśli negocjacje nie przyniosą efektów. Ukraina oczekuje, że Polska pokryje koszty remontu MiG-29 oraz dostarczy dodatkowy sprzęt i dokumentację. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że brak ustaleń dotyczących technologii dronowej wstrzymuje transfer myśliwców. Polska zamierza kontynuować eksploatację MiG-29 w swojej armii w najbliższym czasie. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał poprawkę do konstytucji, co kończy jego kadencję. Nowelizacja, zatwierdzona przez parlament węgierski, obejmuje również odwołanie Szulyoka. Premier Péter Magyar wcześniej groził usunięciem prezydenta, jeśli ten nie podpisze nowelizacji. Więcej informacji na ten temat ma być dostępnych wkrótce. Jarosław Kaczyński planuje wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości w obliczu słabości partii. Morawiecki cieszy się wsparciem frakcji, której członkowie rozważają odejście z PiS. Potencjalny rozłam, który może się zawiązać, byłby największym w historii partii. Kaczyński, nie mając sentymentów, może skoncentrować się na rozwoju sytuacji w mediach. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow wezwał do otwarcia ognia w kierunku państw wspierających Ukrainę. W mediach społecznościowych podkreślił, że Rosja nie będzie biernie obserwować sytuacji, a przywódcy zachodni będą musieli przeprosić w przypadku eskalacji konfliktu. Kadyrow zaznaczył, że działania wojenne prowadzone przez Rosję są łagodne, a Zachód powinien lepiej zrozumieć konsekwencje swojego wsparcia dla Ukrainy. Jego wypowiedzi zacytowała rosyjska agencja prasowa TASS. Premier Węgier Péter Magyar zaproponował obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat, co miałoby być częścią reformy konstytucyjnej. W swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że współcześni nastolatkowie mają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Magyar zauważył, że po zmianie rządu wzrosło zainteresowanie obywateli życiem publicznym, a wiele osób zaczęło śledzić obrady parlamentu. Propozycja ma być rozważana w kontekście nowej ustawy zasadniczej, której referendum mogłoby odbyć się już latem przyszłego roku. Poziom wody w zbiorniku Hańcza w Świętokrzyskiem obniżył się o ponad 3 metry w ostatnich miesiącach, a według danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, od 1 kwietnia bieżącego roku spadł o 92 cm. Obecny poziom piętrzenia wynosi 213 metrów nad poziomem morza, a do krytycznego minimum brakuje 1 metra 58 cm. Wody Polskie wskazują, że dalsze obniżanie poziomu wody jest możliwe, jeśli nie zmienią się warunki meteorologiczne, co może mieć negatywne skutki dla środowiska. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach wnioskował o wprowadzenie strefy ciszy na zbiorniku, by ograniczyć ruch jednostek pływających, co ma na celu poprawę jakości wody. Miejscowi przedsiębiorcy zgłaszają spadek ruchu turystycznego, co negatywnie wpływa na ich działalność. Indyjska firma Skyroot Aerospace jako pierwsza z kraju wyniosła rakietę Vikram 1 na orbitę, osiągając wysokość 450 km. Start odbył się z kosmodromu imienia Satisha Dhawana o godzinie 6.35 GMT, a misja nosiła nazwę Agaman. Dzięki temu Indie stały się trzecim państwem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach, które mogą realizować prywatne loty kosmiczne. Rakieta Vikram 1 jest zdolna do transportu ładunków o masie do 350 kg na niską orbitę okołoziemską. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Karem Garibabadi oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie warunków rozejmu, ogłaszając, że Iran już nie wdraża zobowiązań wynikających z umowy. Irańska armia ostrzegła, że jeśli terytoria z siłami amerykańskimi zostaną wykorzystane do ataków na Iran, będą konsekwencje. W ostatnich dniach Iran przeprowadził atak na amerykańskie obiekty w Kuwejcie, uszkadzając centrum łączności. W odpowiedzi na te działania Stany Zjednoczone wznowiły naloty na Iran. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski zareagował na trwające w Ukrainie protesty przeciwko dymisji Michała Fedorowa z pozycji ministra obrony. Prezydent zapewnił, że słyszy głosy ludzi i prowadzi konsultacje z byłym ministrem oraz generałem syrskim. Wczoraj premier ogłosił, że obowiązki ministra obrony przejmie Dżuheni Chmara. Zełenski zapowiedział podjęcie rozstrzygnięć w sprawie ukraińskiej armii. CEO zostało przekazane w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. 13-letni Adaś z Lubelszczyzny walczy z dystrofią mięśniową Duchennea, a jego rodzina potrzebuje ponad 5 milionów złotych na terapię genową w Dubaju. Czas jest kluczowy, dlatego rodzice chłopca apelują o pomoc. Wsparcie dla Adasia organizuje Autodrom, który zorganizował charytatywną aukcję Kilometry dla Adasia, osiągając dotychczas ponad 25 tysięcy kilometrów. Lekarze z Dubaju zapewniają, że szansa na skuteczną terapię jest duża. Dziś w Polsce prognozowane są gwałtowne burze, które mogą przynieść szkody. Oczekiwana temperatura wyniesie maksymalnie do 28 stopni Celsjusza. Miejscami mogą wystąpić opady gradu oraz silny wiatr, osiągający do 80 km na godzinę. Nocą przewiduje się dalsze opady deszczu i burze, szczególnie na wschodzie. CEO stwarza ryzyko podtopień w północno-wschodniej części kraju. W Szczecinie 19 lipca 2026 roku temperatura wyniesie 21 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura również będzie na tym samym poziomie. Niebo będzie zachmurzone w 87%, a przewidywane opady deszczu wyniosą 50 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością 30 m na sekundę. Słońce wstanie o godzinie 4:57, a zajdzie o godzinie 21:18. W kolejnych dniach prognozy wskazują na zmienność pogody, z opadami deszczu i przejaśnieniami. Na trasie S7 w okolicach Nidzicy doszło do pożaru przyczepy kempingowej, która spłonęła doszczętnie w wyniku samozapłonu. Zdarzenie miało miejsce około godziny 19 w sobotę. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które ugasiły ogień, a nikt nie ucierpiał. Pojazd ma zostać usunięty, jednak utrudnienia w ruchu są znikome. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 11 do 14 na drodze S6E w województwie pomorskim na węźle w Koleczkowie kierowcy napotkają utrudnienia. Równolegle od 8 rano do 16 na S7 w Chważnie występują ograniczenia. Na budowie drogi S1 między Kosztowem a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Również przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic, a na DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, uzyskał mieszane oceny w sondażu przeprowadzonym w dniach 15-17 lipca 2026 roku. 14,6% badanych ocenia go zdecydowanie dobrze, a 24,9% raczej dobrze. Natomiast 21% respondentów nie ma wyraźnej opinii, a 28,1% ocenia go negatywnie. Kosiniak-Kamysz pełni tę funkcję od 13 grudnia 2023 roku, odpowiadając za politykę obronną w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Sondaż przeprowadzono na próbie 1013 Polaków. Wojska Stanów Zjednoczonych zbombardowały cele w Iranie w odpowiedzi na atak, w wyniku którego zginęło 2 amerykańskich żołnierzy oraz ranne zostały 29 osób w amerykańskiej bazie w Jordanii. Departament Stanu Stany Zjednoczone wydał ostrzeżenie dla obywateli przebywających za granicą o możliwych atakach ze strony grup związanych z Iranem. W tym czasie Rosja przeprowadziła największy atak balistyczny na Kijów od początku wojny, wystrzeliwując około 40 rakiet. Anglia pokonała Francję 5-4 w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, co jest pierwszym zwycięstwem wyspiarzy w tej rywalizacji od 1990 roku. Spotkanie, które zakończyło karierę selekcjonera Francji Didiera Deschampsa, było jednocześnie najefektowniejszym meczem tych mistrzostw z 10 bramkami. Kylian Mbappé zdobył 2 gole, a jego dorobek na turnieju wzrósł do 9 trafień, co czyni go jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Anglicy, pomimo braku kluczowych zawodników, takich jak Harry Kane i Jude Bellingham, potrafili skutecznie wykorzystać swoje szanse. W niedzielę o godzinie 21 odbędzie się finał pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Kompletnie pijany kierowca został zatrzymany przez innych kierowców na autostradzie A1 koło Częstochowy po tym, jak uderzył w ciężarówkę. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 2 zakazy prowadzenia pojazdów. W obywatelskim zatrzymaniu uczestniczyła ekipa TVN24, która była świadkiem niebezpiecznej sytuacji. Po przybyciu policji mężczyzna wykazywał agresywne zachowanie, próbując zamienić się miejscami z pasażerem. Sprawa zostanie przekazana odpowiednim służbom w celu dalszego postępowania. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał ustawę, która skutkuje jego usunięciem z urzędu, a jego kadencja wygasa dzień po opublikowaniu dokumentu w dzienniku urzędowym. W Kanadzie pożary lasów powodują znaczne pogorszenie jakości powietrza, co skłoniło prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do zapowiedzi podwyższenia ceł na towary z Kanady. W Sosnowcu klienci i pracownicy galerii handlowej uratowali kobietę po ataku serca, przywracając jej krążenie przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Medycy podkreślili, że łańcuch przeżycia znów zadziałał. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Na drodze DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do słuchania radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Minęła 8. Czas na serwis w Radiu DHT. Były działacz Koalicji Obywatelskiej Krzysztof K. został oskarżony o nękanie kobiety Marty po tym, jak odrzuciła jego uczucia. Wśród stosowanych przez niego metod były m.in. przebite opony, rozrzucone prezerwatywy oraz obelżywe wiadomości. Marta interweniowała u lokalnych polityków, jednak spotkała się z lekceważeniem i utratą współpracy w swojej agencji medialnej. Proces w tej sprawie trwa, a akt oskarżenia wpłynął we wrześniu 2025 roku. Departament Stanu Stany Zjednoczone wydał ostrzeżenie dla Amerykanów mieszkających za granicą, wskazując na ryzyko nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Obawy dotyczą potencjalnych irańskich ataków na amerykańskie lokalizacje oraz interesy zagraniczne, szczególnie po ataku na bazę lotniczą w Jordanii, w wyniku którego zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Amerykańskie placówki dyplomatyczne mogą stać się celem ataków także poza Bliskim Wschodem. Departament zalecił wzmożoną ostrożność oraz informował o możliwych opóźnieniach lub odwołaniach lotów w regionie. Rząd Botswany ostrzega obywateli przed podejrzanymi ofertami pracy, które mogą prowadzić do rekrutacji na front w Ukrainie. Ministerstwo Stosunków Międzynarodowych zauważyło wzrost liczby oszustw, w wyniku których Botswańczycy trafiają w niebezpieczne warunki. Otrzymują oni rozpaczliwe telefony od osób, które już znalazły się w konflikcie. W Kenii i Republice Południowej Afryki aresztowano osoby rekrutujące Afrykanów do walki w Ukrainie, a raporty wskazują, że ponad 300 Afrykanów zginęło w wyniku działań wojennych. Mistrzostwa świata w piłce nożnej dobiegają końca, a kibice odczuwają ulgę po wymagającym turnieju, który obfitował w liczne mecze oraz kontrowersje, w tym polityczne. Wśród zapamiętanych momentów znajduje się nominacja Somalijczyka Oumare Artana, uznanego za najlepszego sędziego piłkarskiego w Afryce, który został wyznaczony przez FIFA jako jeden z arbitrów mundialu. Wydarzenia z tego turnieju na pewno będą tematem dyskusji przez długi czas. Młodzi żeglarze z Suwałk zdobyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata we Włoszech, jednak brak funduszy uniemożliwia im udział w zawodach. Klub oraz rodzice nie są w stanie pokryć wydatków związanych z wyjazdem, a pomoc z Urzędu Marszałkowskiego nie została udzielona. W związku z tym żeglarze założyli zbiórkę, aby uzbierać 40 tysięcy złotych na ten cel. Termin na zebranie funduszy upływa wkrótce. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 12 na odcinku drogi S5 między Rogowem a Biskupinem w województwie kujawsko-pomorskim występują utrudnienia. Od 11 do 14 na węźle S6E w Koleczkowie w województwie pomorskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Równolegle od 8 rano do 16 podobne utrudnienia trwają na węźle S7 w Chwarznie. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do Kosztowego oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Dodatkowo na drodze DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9:00. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poseł PiS Kacper Płażyński skrytykował działania Mateusza Morawieckiego, sugerując, że były premier dąży do podziału w partii, a jego działania osłabiają Prawo i Sprawiedliwość. W odpowiedzi Marcin Chorawa, sojusznik Morawieckiego, wskazał na kłamstwa Płażyńskiego oraz braki w pracy jego obozu. Konflikt wewnętrzny w partii może mieć wpływ na strategię PiS w nadchodzących wyborach. Jarosław Kaczyński zagroził Mateuszowi Morawieckiemu wyrzuceniem z Prawa i Sprawiedliwości, domagając się likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kaczyński wyraził swoją osobistą niechęć do Morawieckiego, który krytycznie ocenił obecny kurs polityczny partii. Ultimatum Kaczyńskiego może prowadzić do poważnego rozłamu w PiS, w którym uczestniczy około 40 parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Morawieckiego. Morawiecki planuje zorganizować duży kongres, co może być krokiem do stworzenia własnej partii. Obaj politycy stoją przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na ich reputację i pozycję polityczną. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał poprawkę do konstytucji, która umożliwi zakończenie jego kadencji. Poprawka została wcześniej przyjęta przez parlament, a ustąpienia domagał się premier Péter Magyar. Kadencja Szulyoka miała trwać do marca 2029 roku. Jednak zmiana na stanowisku prezydenta ma nastąpić do 20 sierpnia. Zgodnie z nowymi przepisami, Szulyok zostanie usunięty z urzędu, jeśli nie zrezygnuje przed upływem wyznaczonego terminu. Operatorzy monitoringu miejskiego we Włodawie zarejestrowali nietypowy widok: 3 osoby ubrane w kostumy żaby, banana oraz goryla przechadzały się po mieście. Burmistrz Włodawy, Wiesław Muszyński, opublikował nagranie w mediach społecznościowych, podkreślając poczucie humoru autorów tego pomysłu. Chociaż sytuacja została uznana za żart, burmistrz przypomniał o zasadach bezpieczeństwa na drodze, zaznaczając, że nietypowy ubiór nie zwalnia z ostrożności na przejściach dla pieszych. Nagranie wywołało pozytywne reakcje internautów, którzy docenili dystans uczestników spaceru do samych siebie. Pożary lasów w Kanadzie znacząco pogorszyły jakość powietrza w wielu Stanach Zjednoczonych, co skutkuje odwołaniem wydarzeń sportowych i kulturalnych, w tym meczu basketballowego oraz koncertów. Rząd Kanady poinformował o prawie 1000 aktywnych pożarów, które od początku roku spaliły ponad 2 400 000 hektarów. W związku z tym burmistrz Chicago ogłosił, że miasto doświadcza najgorszej jakości powietrza w swojej historii i zaapelował o pozostawanie w domach. Dodatkowo, ponad 50 milionów mieszkańców północno-wschodnich i środkowo-atlantyckich stanów znalazło się w strefie zagrożenia gwałtownymi burzami, co wiąże się z możliwością wystąpienia tornad i powodzi. Meteorolodzy przewidują, że chłodny front może poprawić jakość powietrza w regionie. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W 2022 roku Niemcy odnotowały rekordową emigrację z ponad 288 tysiącami obywateli wyjeżdżających za granicę. Wśród emigrantów dominują wykwalifikowani specjaliści, z których 77% planuje osiedlić się na stałe lub na kilka lat. Główne powody wyjazdów to lepsza jakość życia oraz niższe obciążenia podatkowe. Największymi destynacjami są Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Wielka Brytania, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla niemieckiej gospodarki, która traci innowacyjne talenty. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie w odpowiedzi na śmierć dwóch żołnierzy w Jordanii. Uderzenia dotyczyły instalacji radarowych, jednostek obrony powietrznej oraz sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska armia odpowiedziała atakami dronów na amerykańskie bazy w Kuwejcie. Obie strony zapowiadają kontynuację działań zbrojnych w przypadku kolejnej agresji. W nadchodzącym tygodniu Polska pozostanie pod wpływem chłodnej i wilgotnej pogody. CEO wyklucza pojawienie się letnich upałów. Spodziewane są codzienne opady deszczu, które w skali tygodnia mogą wynieść od 20 do 40 mm, a w niektórych regionach, takich jak Warmia i Mazury, nawet od 70 do 100 mm. Temperatury mają oscylować w zakresie od 15 do 22 stopni Celsjusza, a silny wiatr potęgować będzie odczucie chłodu. Dodatkowo, nad morzem mogą wystąpić wyjątkowo silne sztormy. Ponad 53% Polaków uważa, że zapowiadane przez rząd Donalda Tuska rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości nie spełnia ich oczekiwań. Wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Zaledwie 14,6% respondentów stwierdziło, że rząd Tuska zrealizował obietnice, a 19,2% nie oczekiwało rozliczeń. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek może stanąć przed dymisją z powodu konfliktu z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Premier Tusk przyznał, że nie przewidział trudności związanych z szybkim rozliczeniem. Badanie przeprowadzono wśród 800 internautów w dniach 14 i 15 lipca 2026 roku. Ramzan Kadyrow wezwał do agresywnych działań przeciwko krajom Sojuszu Północnoatlantyckiego, które wspierają Ukrainę, twierdząc, że Zachód bezczelnie ingeruje w konflikt. Czeczeński przywódca zadeklarował gotowość swoich jednostek do realizacji rozkazów, podkreślając ich chęć do podejmowania złożonych zadań. W nocy Federacja Rosyjska przeprowadziła największy od początku inwazji atak balistyczny na Kijów, w wyniku którego na miasto spadło około 40 pocisków. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował o trafieniach w budynki mieszkalne, a ukraińskie władze wzywają do zdecydowanej reakcji na tę brutalną eskalację przemocy. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W diecezji kaliskiej funkcjonuje jedyny w Polsce ośrodek leczenia uzależnień dla księży. W ośrodku tym księża, tacy jak Michał, dzielą się swoimi zmaganiami z alkoholizmem oraz ukrywanymi przypadkami nadużyć. Wiele z tych uzależnień ma swoje źródło w traumach dziecięcych, co potwierdzają liczne historie uczestników terapii. Dzieciństwo oraz rodzinna dynamika znacząco wpływają na życie dorosłych, co skłania do refleksji nad społecznym przyzwoleniem na picie w Polsce. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skomentował krytykę nowego regulaminu prokuratury, zaznaczając, że projekt nie był przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, lecz w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej. Regulamin, który ma na celu zwiększenie niezależności prokuratorów, jest obecnie poddawany dalszym analizom. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Amnes zwróciło uwagę na kontrowersje związane z projektem i wezwało prokuratorów do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach oraz składania uwag. Nowe przepisy regulują organizację pracy i relacje służbowe w prokuraturze. Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 140 ukraińskich dronów, które zaatakowały zakłady przemysłowe w kraju stawropolskim, powodując pożary w strefie przemysłowej, w tym w bazach paliwowych. Gubernator kraju stawropolskiego ogłosił stan wyjątkowy oraz ewakuował mieszkańców pobliskich budynków. Atak mógł wpłynąć na rosyjską energetykę, dotykając obiektów należących do firm Rosnieft i Łukoil. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku tych zdarzeń. Użytkownicy Facebooka mają problemy z dostępem do serwisu od około godziny 9:30. Na stronie wyświetlany jest komunikat informujący, że konto jest tymczasowo niedostępne z powodu problemów na stronie. Problemy dotyczą również innych platform Meta, takich jak Instagram i Messenger. Zgłoszenia na stronie Down Detector wskazują na wzrost liczby zgłoszeń o problemach. Nie podano jeszcze, jak długo potrwa awaria. Kierowca Audi, mający 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, został obywatelsko zatrzymany po tym, jak jechał slalomem po autostradzie A1 i niemal spowodował wypadki z innymi pojazdami. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu Częstochowy, gdzie na koniec uderzył w ciężarówkę. W momencie zatrzymania kierowca miał także zakaz prowadzenia pojazdów. Policja interweniowała po zgłoszeniu od świadków, którzy zatrzymali pijanego kierowcę. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Szamenej, nie przebywa w kraju, jak informują izraelskie służby. Pojawiły się obawy, że jego oświadczenia mogą być wydawane przez nowego dowódcę irańskiej armii. CEO wskazuje na narastające wewnętrzne podziały w Iranie, zagrażające stabilności Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Szamenej nie zadebiutował publicznie od objęcia władzy i komunikuje się jedynie za pomocą pisemnych oświadczeń. Ośrodek detencyjny Alligator Alcatraz w Florydzie, stworzony w ramach polityki Trumpa, został zamknięty i rozebrany po roku działalności, kosztując około 1 miliard dolarów. Senator Eliane Garcia określiła projekt jako straconą szansę, a wśród republikanów pojawiają się wątpliwości co do zasadności poniesionych wydatków. Przyszłość terenu po ośrodku jest niepewna, gdyż organizacje ekologiczne oraz plemię Mykasuki domagają się jego ochrony. Stan Floryda nie odzyskał jeszcze wszystkich wydanych funduszy, a niektóre sprawy sądowe związane z budową wciąż trwają. Istnieje możliwość, że teren zostanie przekształcony w chroniony obszar przyrodniczy. Zarzut uszkodzenia ciała usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował radnego powiatu gorlickiego, Andrzeja Barnę, podczas święta kultury łemkowskiej w Zdyni. Radny został ugodzony nożem w udo, rękę i plecy, jednak jego obrażenia nie zagrażały życiu, a po opuszczeniu szpitala potwierdził, że jest zdrowy. Policja zapowiedziała wniosek o tymczasowe aresztowanie napastnika, który był pod wpływem alkoholu i stawiał opór podczas interwencji. Wydarzenie kulturalne, w którym doszło do incydentu, odbywa się od 17 do 19 lipca. W 2022 roku ponad 288 tysięcy Niemców emigrowało, co stanowi rekordową liczbę w historii. Wśród emigrantów dominują wykwalifikowani specjaliści, z których 77% planuje wyjazd na stałe lub na kilka lat. Główne powody emigracji to lepsza jakość życia oraz niższe obciążenia podatkowe. Największymi destynacjami są Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Wielka Brytania, co może prowadzić do utraty innowacyjnych talentów w niemieckiej gospodarce. W nowym tygodniu w Polsce dominować będzie chłodna i wilgotna pogoda, bez szans na letnie upały. Spodziewane są codzienne opady deszczu w różnych regionach, z burzami, choć o mniejszym natężeniu niż wcześniej. W ciągu tygodnia w wielu miejscach może spaść od 20 do 40 mm deszczu, a w Warmii i Mazurach nawet 70 do 100 mm. Temperatura ma wynosić od 15 do 22 stopni Celsjusza, a silny wiatr potęgować będzie uczucie zimna. Możliwe są także wyjątkowo silne sztormy nad morzem. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku wypadku drogowego w Chełmnie kierowca osobowego samochodu został zakleszczony w uszkodzonym pojeździe po uderzeniu w przydrożne drzewo. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, znalazły go przytomnego. Jednak zdeformowane elementy nadwozia uniemożliwiały mu samodzielne opuszczenie auta. Po wezwaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, strażacy użyli hydraulicznego sprzętu ratowniczego, aby uwolnić mężczyznę, który został przetransportowany do szpitala w Grudziądzu. Służby apelują do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, ponieważ nadmierna prędkość mogła być przyczyną zdarzenia. W wyniku ukraińskich ataków na magazyny ropy w Stawropolu doszło do pożarów i eksplozji, które były słyszalne w okolicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem były obiekty należące do rosyjskich koncernów naftowych, które wspierają działania wojenne Rosji. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 140 ukraińskich dronów, jednak nie wskazuje, ile z nich udało się zestrzelić. Nasilone ataki na rosyjskie rafinerie prowadzą do poważnych niedoborów paliwa w Rosji. Ukraina kontynuuje działania mające na celu wywarcie presji na Rosję, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie. Ramzan Kadyrow zaapelował o podjęcie agresywnych działań przeciwko krajom Sojusz Północnoatlantycki, które wspierają Ukrainę, twierdząc, że Zachód bezczelnie ingeruje w konflikt. W swoim oświadczeniu na Telegramie podkreślił, że czeczeńskie jednostki są gotowe do wykonania wszelkich zadań. Dodał, że Rosja prowadzi operacje wojskowe w sposób pokojowy, dążąc do minimalizacji ofiar cywilnych. W kontekście sytuacji w Ukrainie, Federacja Rosyjska przeprowadziła największy atak balistyczny na Kijów od początku wojny, zrzucając około 40 pocisków w ciągu 40 minut, co spowodowało liczne eksplozje i pożary w mieście. Ukraińska dyplomacja wzywa do zdecydowanej reakcji na ten brutalny atak. W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl ponad 53% Polaków nie jest usatysfakcjonowanych dotychczasowymi rozliczeniami rządów Prawa i Sprawiedliwości przez rząd Donalda Tuska. W badaniu, które dotyczyło oczekiwań związanych z rozliczeniami, 14% respondentów oceniło, że rząd spełnił ich oczekiwania. Wśród krytyków rozliczeń dominowali mężczyźni oraz osoby z wyższym wykształceniem. Zgodnie z umową koalicyjną z listopada 2023 roku, Koalicja Obywatelska i jej partnerzy zapowiedzieli pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za naruszenia praworządności. Do tej pory jedynym prawomocnym wyrokiem w tej sprawie jest skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z tzw. aferą gruntową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić w południowej i centralnej Polsce. Porywy wiatru w tych rejonach mogą osiągać do 100 km na godzinę. Alerty zostały także przesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu oraz zaleca zabezpieczenie przedmiotów, które mogą być porwane przez wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 11 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk meteorologicznych ocenia się na 85 do 90%. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym. Prawie co drugi Polak planuje remont w ciągu najbliższego roku. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w którym roku Chorwacja przyjęła euro. Poprawna odpowiedź to 2023 rok. A najszybciej nadesłała ją pani Małgorzata Cyganiak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Podwyżka cen badań technicznych do 149 zł miała być dla stacji kontroli pojazdów oddechem ulgi, ale koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności. Na koniec kwietnia zaległe zadłużenie podmiotów z tego sektora wzrosło o prawie 2 miliony złotych i przekroczyło 90 milionów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
1: 341 stacji kontroli pojazdów w Polsce ma obecnie problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów znaleźli się w pułapce. Z jednej strony stoją przed koniecznością kosztownej modernizacji aparatury diagnostycznej, z drugiej ich przychody pozostają zakładnikiem sztywnego, odgórnego cennika, na który nie mają żadnego wpływu. Dodatkowo koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności.
0: A te wspomniane 341 stacji kontroli pojazdów z problemami z terminową spłatą zobowiązań to o 9 więcej niż przed rokiem. Okazjonalna lub jednorazowa sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków przez dzieci nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy pochwalili dziecięcą przedsiębiorczość i zaapelowali o przestrzeganie higieny. Taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach. Chodzi m.in. o dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, czy używanie wyłącznie wody pitnej. Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślono z niego zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy i według rządowej propozycji mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z takiej formy najmu. Sąsiedzi będą mogli zgłaszać jego naruszenia, a mieszkanie ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z rejestru. W Polsce rośnie liczba osób, które korzystają z płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do kwietnia przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towarów z późniejszą zapłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski wyjaśnia, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
2: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Warto też pamiętać, że przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny płatności odroczone zmniejszają dostępną kwotę. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio THT.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%. A wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące nie będą jednak już tak dobre z punktu widzenia naszych portfeli, prognozuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: W lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolicy górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolicy 3,5%.
0: Zdaniem ekonomistki spadku inflacji można się spodziewać dopiero w roku przyszłym. Jest jeszcze jeden element inflacji, którego Rada Polityki Pieniężnej nie powinna ignorować. Chodzi o inflację usług, która pozostaje podwyższona. Ceny usług edukacyjnych rosną o 6% w skali roku, rekreacji i kultury o 5,2%, usług zdrowotnych o 5%, a ceny usług restauracyjnych i zakwaterowania o 4,5%. Polacy coraz śmielej podróżują i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby wyjazdów. Z najnowszego raportu Polacy w podróży – szybki awans do europejskiej czołówki wynika, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania. Mówi Wiktor Mrozowski, ekonomista banku PKO SA, współautor raportu.
3: Jednocześnie podróżujemy po swojemu. Wakacyjne rankingi kojarzą się głównie z Turcją, Egiptem czy Hiszpanią, ale gdy uwzględnimy wszystkie prywatne wyjazdy zagraniczne, także city breaki i odwiedziny bliskich, to na czele znajdują się Niemcy i Wielka Brytania. To wyróżnia nas na tle wielu krajów Europy i pokazuje, że o wyborze kierunku decydują nie tylko słońce i plaża, lecz także więzi rodzinne i migracyjne.
0: Podróże są już stałym elementem życia Polaków. W ciągu ostatniej dekady wydatki na nie w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o ponad 120%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Z raportu Amron Sarfin wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku banki w Polsce zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych. To o prawie 14% więcej niż w poprzednim kwartale i o 52% więcej niż rok wcześniej. Zanim bank udzieli kredytu, dokładnie analizuje każdy wniosek o kredyt hipoteczny. Doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, zapytaliśmy, co i po co sprawdza bank przed wydaniem decyzji kredytowej.
4: Bank, analizując wniosek kredytowy o kredyt mieszkaniowy, bierze pod uwagę trzy główne elementy. Wartość zabezpieczenia udzielanego kredytu, wiarygodność kredytową kredytobiorcy oraz zdolność kredytową kredytobiorcy. Z zabezpieczeniem sprawa jest najprostsza, bo to zabezpieczenie daje z reguły zapewnia nieruchomość i jej wartość w postaci ustanowionej na niej hipoteki. Wiarygodność kredytową nabywa się, będąc klientem banku, gdzie bank może swojego stałego klienta zweryfikować, jakiej wysokości ma wpływy, jak się wywiązywał z wcześniejszych zobowiązań, jak spłaca kartę kredytową itd., itd. Natomiast zdolność kredytowa to jest weryfikacja jego bieżących przychodów, możliwość oceny wzrostu tych przychodów w czasie, ale również skład gospodarstwa domowego, rodzaj zajmowanego mieszkania, czyli bank analizuje niezbędne koszty, które rodzina kredytobiorcy czy kredytobiorca musi ponosić, żeby normalnie dalej funkcjonować. I dopiero nadwyżka nad te typowe koszty życia pochodząca z przychodów danego, z wynagrodzenia danego kredytobiorcy jest podstawą do oceny jego zdolności kredytowej. Ile tych wolnych środków będzie miał do dyspozycji na obsługę obciążenia kredytowego, czyli czy będzie w stanie spłacać ratę kredytową i odsetki przez te 20, 25 czy 30 lat, na który zaciągnie kredyt.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
5: Boje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio THT.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 60% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Codzienna logistyka to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy, podkreśla Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy.
1: A blisko 80% badanych deklaruje, że wybierze firmę położoną dalej od domu, o ile dojazd do niej będzie sprawniejszy i bardziej komfortowy.

0: Prawie co drugi Polak, 44%, planuje remont w ciągu najbliższego roku. Szczegółowy kosztorys szacuje jednak zaledwie co piąty, a co szesnasty nie planuje budżetu w ogóle. Najliczniejsza grupa planujących szacuje całkowity koszt remontu na kwotę od 10 do 20 tysięcy złotych. To wyniki najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie Smartnej Grupa Onej. Z badania wynika również, że ponad 40% respondentów przekroczyło budżet podczas ostatniego remontu. Co wtedy robili? Najczęściej sięgali po oszczędności lub ograniczali zakres prac. Na zewnętrzne finansowanie remontu otwarty jest co trzeci Polak.
1: Piątek.
0: Lato to czas festiwali, dlatego UOKiK przygotował poradnik dla osób wybierających się na koncerty. Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pierwsza rada to sprawdzenie, czy mamy bilet w odpowiedniej formie.
2: Organizator może wymagać jego okazania w aplikacji mobilnej, pliku PDF albo wydruku. Warto pobrać taki bilet wcześniej, żeby mieć do niego dostęp także offline, na przykład jeśli na miejscu będzie problem z internetem. Pamiętajmy, by nie publikować zdjęć biletu, kodu QR czy jego numeru, aby nikt nie wykorzystał naszego biletu przed nami.
0: Przed pójściem na koncert warto też zapoznać się z regulaminem imprezy i obiektu. A więcej porad na stronie internetowej UOKiK-u. We wrześniu, równolegle z premierą nowej kinowej ekranizacji Lalki, Szczepan Twardoch, Sylwia Hutnik i Wojciech Chmielarz zaprezentują autorskie opowiadania inspirowane postaciami z powieści Bolesława Prusa. Seria opowiadań Nie Lalka pokaże, jak potoczyłyby się losy Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, gdyby byli bardziej niezależni finansowo. Projekt realizowany przez ING Bank Śląski pokazuje, jak niezależność finansowa i możliwość życia na własnych zasadach mogą wpływać na życiowe wybory. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ceny paliw na stacjach niebezpiecznie zbliżają się do granicy 7 zł. Spowodowane jest to ciągle niestabilną sytuacją w cieśninie Ormus oraz zakończeniem rządowego pakietu, który ograniczał wzrost paliw. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak w skrócie nazywał się rządowy pakiet zapobiegający wysokim cenom paliw. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dwa statki zostały unieruchomione w cieśninie Ormas po zignorowaniu ostrzeżeń dotyczących niebezpieczeństwa na trasie. Cztery jednostki naruszyły zasady, wyłączając systemy nawigacyjne przy wsparciu sił amerykańskich. Irańska marynarka wojenna ogłosiła, że transport surowców będzie możliwy tylko za jej zgodą, a dwie inne jednostki zawróciły po otrzymaniu ostrzeżeń. Ryszard Terlecki skomentował wewnętrzne napięcia w partii Prawo i Sprawiedliwość, wskazując na konflikt między obozem harcerzy a maślarzami. Obóz harcerzy, kierowany przez Mateusza Morawieckiego, sprzeciwia się decyzji Jarosława Kaczyńskiego o rezygnacji członków PiS z uczestnictwa w stowarzyszeniach. Terlecki ostrzegł, że politycy z obozu maślarzy mogą działać na szkodę partii, a ich działania mogą prowadzić do rozłamu w PiS. Poseł zwrócił uwagę, że osoby starające się o przychylność Kaczyńskiego mogą ponieść konsekwencje swoich działań. Biały Dom świętuje sukces Mistrzostw Świata w piłce nożnej, podkreślając, że wydarzenie przyciągnęło ponad 6,5 miliona widzów. Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mistrzostw, chwali wzmocnione bezpieczeństwo, które zapewniło współdziałanie 50 agencji federalnych oraz 400 lokalnych organów ścigania. Krytyka turnieju koncentruje się na wysokich cenach biletów, nowych przerwach reklamowych i wpływie Donalda Trumpa na FIFA. Mimo kontrowersji, rząd Stany Zjednoczone dostrzega pozytywny wpływ mistrzostw na lokalną gospodarkę, zwracając uwagę na wzrost obrotów w miastach gospodarzy. Stanisław Borawski, psycholog i wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, podkreśla, że gry fabularne są skutecznym narzędziem osobistego rozwoju. Tworzenie postaci w RPG umożliwia lepsze zrozumienie ludzkiej natury oraz motywacji, co sprzyja refleksji nad sobą i innymi. Aby jednak gry te mogły pełnić rolę bezpiecznego laboratorium emocji, niezbędne jest ustalenie zasad i zapewnienie komfortu w grupie graczy. Borawski zwraca uwagę na znaczenie opowieści w procesie psychologicznym, co może przynieść korzyści w codziennym życiu. W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła największy atak rakietowy na Ukrainę od początku pełnoskalowej inwazji, używając 40 pocisków balistycznych i manewrujących. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 18 z 41 wystrzelonych rakiet. Wicepremier i szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że atak ten ukazuje oderwanie od rzeczywistości głosów nawołujących do osłabienia wsparcia dla Ukrainy. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha dodał, że atak był brutalnym aktem terrorystycznym, który zabił i zranił ludzi. W odpowiedzi Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalsze działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Polsce. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Iranie wykonano wyroki śmierci na dwóch mężczyznach oskarżonych o zabójstwo policjantów w trakcie styczniowych protestów. Mężczyźni byli częścią grupy 12 osób skazanych w związku z wydarzeniami na placu Ali Khani w Isfahanie, gdzie podczas zamieszek zginęło 4 członków paramilitarnej organizacji Basij. Proces skazanych odbył się w szybkim tempie, bez zapewnienia im obrońców oraz dostępu do dokumentacji. Skazani w chwili popełnienia przestępstw mieli od 18 do 24 lat, a niektórzy z nich byli nieletni. Włodzimierz Czarzasty, lider lewicy, podkreślił znaczenie konsolidacji lewicy przed wyborami parlamentarnymi, wskazując na potrzebę współpracy z partią Razem. Zauważył, że osoby o podobnych poglądach powinny współdziałać, jednak decyzje w tej kwestii leżą w gestii poszczególnych partii. Czarzasty skrytykował działania partii Razem, które wspierały Zbigniewa Ziobrę oraz nawiązywały sojusze z Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością. Przypomniał również o osiągnięciach lewicy, takich jak wprowadzenie renty wdowiej, kontrastując je z dokonaniami Razem. Lider lewicy wyraził nadzieję, że wszyscy partnerzy dojrzeją do idei konsolidacji, ponieważ według niego największa siła lewicy tkwi w jedności. W Prostkach, województwo warmińsko-mazurskie, doszło do wypadku, gdy 68-letni kierowca zignorował znak STOP na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. W wyniku zderzenia dwie osoby podróżujące samochodem zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i apeluje o ostrożność podczas przejazdów przez tory. Ulica Zielona jest zablokowana, a kierowcy są proszeni o korzystanie z alternatywnych tras. Rosja przeprowadziła jeden z najsilniejszych ataków na Ukrainę, używając 41 rakiet balistycznych oraz ponad 120 dronów, głównie w kierunku Kijowa. W wyniku ataku zniszczono cywilne bloki, domy oraz centrum rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami w obwodzie sumskim. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha podkreślił, że celem ataków nie są już tylko ukraińskie siły zbrojne, lecz również bezbronne placówki, co ilustruje wypaczoną definicję celu wojskowego w tej wojnie. Wciąż spływają nowe informacje dotyczące ofiar i zniszczeń. Czerwone flagi powiewają na blisko 90 strzeżonych kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim, w tym w Dziwnowie, Trzesaczu.

0: Brzeżynie i Mielnie. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na plażach w Poddąbiu, Dębinie i Rowach. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby przed wejściem do wody sprawdzać oznakowanie na plaży oraz stosować się do poleceń ratowników, gdyż sytuacja na kąpieliskach może się zmieniać w ciągu dnia. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. PiS zmaga się z poważnym kryzysem, który może prowadzić do rozłamu w partii. Jarosław Kaczyński stawia ultimatum dla Mateusza Morawieckiego, żądając jego odejścia z Stowarzyszenia Rozwój Plus lub opuszczenia PiS. Ekspertka profesor Dorota Piątek podkreśla, że rozłam osłabi Kaczyńskiego, a Morawiecki może nie zyskać nowego poparcia, gdyż jest postrzegany jako twarz minionych rządów. Problemy sondażowe PiS są zaostrzane przez wewnętrzne konflikty, a przyszła współpraca Morawieckiego z Koalicją Obywatelską będzie utrudniona z uwagi na różnice ideologiczne. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zaapelował do kongresmenów o uwzględnienie sankcji wobec Iranu w projekcie ustawy dotyczącej sankcji przeciwko Rosji. W projekcie ustawy znajdują się m.in. sankcje na rosyjską flotę oraz uprawnienia do nałożenia ceł na towary z krajów nabywających od Rosji ropę naftową i gaz ziemny. Izba Reprezentantów wcześniej przegłosowała podobny projekt, jednak bez przepisów o cłach. Niektóre źródła wyrażają obawy, że brak sankcji wobec Iranu może być próbą storpedowania ustawy. Na autostradzie A4 koło Krakowa doszło do pożaru samochodu osobowego w okolicy wsi Brzezie koło Wieliczki. Kierowca, podróżujący sam, opuścił pojazd i nie odniósł obrażeń. W akcji gaśniczej uczestniczą 4 zastępy straży pożarnej, a nad drogą unosi się czarny dym. Droga w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowana, co generuje poważne utrudnienia dla kierowców. Prezydent Węgier, Tamás Szulyok, zakończył swoją kadencję po podpisaniu nowelizacji konstytucji, co może uchronić go przed impeachmentem i postępowaniem karnym. Wcześniej Szulyok był krytykowany za wykorzystywanie funduszy publicznych na osobiste podróże,

0: w tym wizyty urodziny w Szkocji i Stanach Zjednoczonych. Premier Peter Magyar ocenił, że decyzja Suljoka usunęła ostatnią przeszkodę dla reform politycznych w kraju. Były premier Viktor Orbán wyraził obawy, że zakończenie kadencji Suljoka może stworzyć niebezpieczny precedens dla przyszłych rządów. Suljok przyznał, że nie miał możliwości sprzeciwu wobec zmian w konstytucji, które zostały przegłosowane przez parlament. Podczas ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w gminie Riwne odkryto masowy grób, w którym znajdują się szczątki ofiar wrzucone w nieładzie, określane jako stos ciał. Prace prowadzone są ostrożnie, aby nie zatarć śladów zbrodni, a badacze ustalili, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych, prawdopodobnie skutków ciosów zadanych tępymi i ostrymi narzędziami. Ekshumacje będą kontynuowane w kolejnych miejscach, a zespół zamierza zbadać również inny masowy grób odkryty wiosną. Równolegle trwają poszukiwania na tzw. Trupim Polu, gdzie specjaliści próbują zlokalizować kolejną mogiłę zamordowanych Polaków. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Today in 1977, the first time you could make that request of your car with the first GPS signal. Those early examples, however, didn't quite have it all figured out. For example, it would often tell drivers, "Don't you have a map?"
1: That thing!
2: Tu Radio DHT.
3: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
4: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
3: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
5: Daj no jeszcze 2 złote.
2: Radio DHT.
6: This is That Thing with Rich Appel.
7: When you walk into a room

Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, rozważa rekonstrukcję swojego rządu po rezygnacji Jensa Spahna, szefa klubu parlamentarnego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Span ustąpił ze stanowiska w związku z kontrowersjami dotyczącymi użycia surogatki, co wywołało oburzenie w partii. Merz nie ujawnił potencjalnych kandydatów na jego miejsce, podkreślając, że sytuacja wpłynęła na wiarygodność ugrupowania. Kierownictwo CDU planuje wybrać następcę Spahna w najbliższych dniach. Sąd w Pskowie nałożył grzywnę w wysokości 1000 rubli na Tatianę Passman, historyczkę Holokaustu i radną z opozycyjnej partii Jabłoko, za rzekome propagowanie nazizmu. Passman została ukarana po opublikowaniu grafiki porównującej ataki Hamasu do działań nazistowskich, mimo że post nie był jej autorstwa. Nałożona kara uniemożliwia jej start w nadchodzących wyborach do Dumy. Wcześniej podobne grzywny otrzymała

0: zostali inni politycy partii Jabłoko, co również ogranicza ich udział w wyborach. Rosja straciła znaczną część swoich zdolności transportowych w Cieśninie Kerczeńskiej, gdzie ruch zmalał o 75%. Wcześniej do transportu wykorzystywano 4 promy, z czego 3 zostały całkowicie wyłączone z użytku. Promy Ławrientii i Panagia nie są w stanie samodzielnie pływać i obecnie pełnią rolę barek. W wyniku ataków Ukrainy liczba transportowanych jednostek ładunkowych spadła z od 180 do 250 dziennie do mniej niż 25% wcześniejszej wydajności. W księstwie Monako miało miejsce pierwszy w historii zamach terrorystyczny, którego celem był ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. W wyniku wybuchu Jermołajew i jego partnerka odnieśli poważne obrażenia, a ich syn lekko ucierpiał. Władze ukraińskie oraz europejskie prowadzą intensywne dochodzenie, zatrzymując kilka osób, w tym tych związanych z ukraińskim wywiadem. Zamach wywołał obawy wśród ukraińskich elit mieszkających w Monako, które dotychczas cieszyły się poczuciem bezpieczeństwa. Ostatecznie ustalenie sprawców zamachu może mieć istotny wpływ na reputację Ukrainy w Europie. W Iranie wykonano wyroki śmierci na 2 mężczyznach skazanych za zabójstwo funkcjonariuszy policji podczas protestów w styczniu. Mężczyźni byli częścią grupy 12 oskarżonych, a proces odbył się w bardzo krótkim czasie, bez zapewnienia obrońców oraz dostępu do dokumentacji. Skazani mieli od 18 do 24 lat, a niektórzy z nich byli nieletni w momencie popełniania przestępstw. W wyniku protestów na placu Ali Khani w Isfahanie zginęło 4 członków paramilitarnej organizacji Basij. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S7 na odcinku od Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga Wdziazowej występują ograniczenia ruchu. Od 16 do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze S5 między Żninem Północ a Pałukami obowiązują ograniczenia ruchu. Od 17 do 20 w województwie mazowieckim na drodze S7 między Broniszewem a Józefowem występują ograniczenia ruchu. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic, a równolegle na drodze DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Krym, który miał być symbolem triumfu Władimira Putina, staje się kosztownym obciążeniem dla Rosji w obliczu nasilających się ukraińskich ataków dronów. Problemy z infrastrukturą oraz spadek liczby turystów podważają legitymację polityczną Putina, opartą na przekonaniu o, na zawsze odzyskanym, półwyspie. Koszty utrzymania Krymu stają się nie do zniesienia dla Moskwy, co może prowadzić do osłabienia wizerunku Kremla. Ukraina ma szansę osiągnąć swoje cele, zwiększając koszty okupacji Krymu, co stanowi poważne wyzwanie dla rosyjskiego przywódcy. Jarosław Kaczyński zaapelował o jedność w Prawie i Sprawiedliwości, komentując rosnące napięcia w partii. Wprowadzono zakaz działania członków PiS w stowarzyszeniach o charakterze politycznym, w tym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Kaczyński podkreślił, że tylko zjednoczenie może zapewnić partii szansę na zwycięstwo. Wskazał również na obowiązujące rozwiązania uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego z możliwością zmian wewnętrznych. Wezwał do unikania publicznych kłótni w obliczu zewnętrznych zagrożeń. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, apeluje do kongresmenów o uwzględnienie w projekcie ustawy o sankcjach wobec Rosji także zapisów dotyczących Iranu. Inicjatywa nawiązuje do wcześniejszych działań zmarłego republikańskiego senatora Lindseya Grahama. W projekcie ustawy przewidziano m.in. sankcje na rosyjską flotę oraz możliwość nałożenia ceł na towary z krajów kupujących od Rosji ropę naftową i gaz ziemny. Izba Reprezentantów już wcześniej przegłosowała podobny projekt, jednak bez przepisów o cłach. Dalsze prace nad ustawą będą miały wpływ na kształt polityki sankcyjnej wobec Rosji i Iranu. W Polsce występują nawałnice, które powodują poważne zniszczenia. W Częstochowie ulice zamieniły się w rwące potoki, a mieszkańcy walczyli z żywiołem, wykorzystując worki z piaskiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu województw, a prognozy przewidują silne burze,

intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Zgłoszenia dotyczące szkód z powodu burz napływają z Małopolski, gdzie strażacy odnotowali prawie 140 interwencji. W wyniku jednego z incydentów w Targanicach 5 osób dorosłych zostało poszkodowanych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 46-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut uszkodzenia ciała po ataku nożem podczas 44. Łemkowskiej Łatwi w Zdyni, gdzie ranny został 37-letni radny powiatu gorlickiego. Mężczyzna doznał powierzchownych obrażeń, w tym ran w udo, rękę i plecy, i został przewieziony do szpitala. Policja ustaliła, że agresor był pod wpływem alkoholu, a po przybyciu funkcjonariuszy stawiał opór, co zmusiło ich do użycia paralizatora. Po wytrzeźwieniu mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany, a policja wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt. Wydarzenie kulturalne odbywa się od 17 do 19 lipca. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was. Radio, music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Konflikt wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości nasila się, szczególnie między frakcją Patryka Jakiego a zwolennikami Mateusza Morawieckiego. W mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań, w której padły inwektywy i obelgi, takie jak wstyd i rynsztok. Patryk Jaki oraz Szymon Szynkowski vel Sęk zaatakowali się nawzajem, odnosząc się do swoich przeszłych działań w polityce. Kacper Płażyński, poseł PiS, również skrytykował Morawieckiego. CEO spotkało się z odpowiedzią Marcina Horały. Konflikt ten wskazuje na narastające napięcia wewnątrz partii. Lubelscy strażacy odnotowali ponad 200 zgłoszeń związanych z burzami, które dotknęły region, szczególnie rejon Białej Podlaskiej. Woda wdarła się na teren szpitala, a intensywne interwencje dotyczyły zalanych ulic i posesji. Władze miasta apelują do mieszkańców o unikanie miejsc z utrudnieniami oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, przewidując intensywne opady deszczu i silny wiatr. Służby oraz miejskie spółki są zaangażowane w usuwanie skutków opadów i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. PiS zmaga się z wewnętrznym kryzysem, który może doprowadzić do rozłamu w partii. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum dla Mateusza Morawieckiego, żądając opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus lub odejścia z PiS. Ekspertka profesor Dorota Piątek wskazuje, że ten rozłam osłabi Kaczyńskiego, a Morawiecki nie zdobędzie znaczącego poparcia, ponieważ jest postrzegany jako twarz minionych rządów. Problemy sondażowe PiS są potęgowane przez wewnętrzne konflikty, co może skomplikować przyszłą współpracę Morawieckiego z Koalicją Obywatelską. To może być jedno z najsilniejszych zjawisk El Niño od 75 lat, z szansą na osiągnięcie kategorii bardzo silnego w okresie październik-grudzień 2026 roku wynoszącą 81%. Naukowcy ostrzegają, że skutki tego zjawiska odczują mieszkańcy całego świata, w tym Europy, gdzie mogą wystąpić chłodniejsze i bardziej suche warunki w drugiej połowie zimy oraz zwiększone

0: zwiększone ryzyko fali upałów. Silne El Niño może także wpłynąć na globalną średnią temperaturę, co z kolei zwiększa szanse na rekordowo gorący rok. W najbliższych tygodniach zadecydują się losy tego zjawiska, które może przynieść zmiany w cyrkulacji atmosferycznej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do członków swojej partii o chwilę refleksji i unikanie publicznych konfliktów, które mogą osłabiać ugrupowanie. W swoim wpisie na Platformie X podkreślił, że są osoby, które dążą do rozbicia partii, co zagraża jej jedności i przyszłości. Kaczyński przypomniał o uchwale, która zobowiązuje działaczy do wycofania się z działalności w stowarzyszeniach politycznych, a jeśli tego nie zrobią, mogą zostać wykluczeni z partii. Termin na podjęcie decyzji przez parlamentarzystów upływa 23 lipca, a do tej pory około 130 osób zadeklarowało brak przynależności do takich stowarzyszeń. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Cała Radio, Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Nad południową i wschodnią Polską występują groźne zjawiska atmosferyczne, w tym silne burze i gradobicie. W Małopolsce drzewo spadło na bryczkę, raniąc 5 osób, które podróżowały nią. Powalone drzewa blokują drogi, a straż pożarna usuwa przeszkody i wypompowuje wodę z zalanych terenów. W Śląskiem odnotowano potężne gradobicie, a na Jeziorze Żywieckim przewróciły się łodzie. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego i drugiego stopnia dotyczą wielu województw z prognozami intensywnych opadów i silnych wiatrów. Trwają intensywne poszukiwania 33-latka, który zaginął na jeziorze Kisajno w miejscowości Piękna Góra. Mężczyzna wypoczywał tam na hołsebocie z dwoma znajomymi, a po północy opuścił łódź i od tego momentu nie miał z nimi kontaktu. Przy kei, gdzie cumował houseboat, znaleziono jeden z jego klapków, a drugi znajdował się w pobliskich trzcinach. W akcję poszukiwawczą zaangażowani są ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci oraz strażacy, którzy sprawdzają zarówno okolice brzegu, jak i dno jeziora przy użyciu sonaru. Na ten moment nie ma informacji o odnalezieniu mężczyzny. Poniedziałek w Polsce przyniesie przeważnie mokrą i pochmurną pogodę, szczególnie na północy kraju, gdzie mogą występować lokalne burze oraz przelotne opady deszczu. Najniższe temperatury mają wynosić od 17 do 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, natomiast na Podkarpaciu maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie silny, zwłaszcza na wybrzeżu, osiągając prędkość do 89 km na godzinę. W nocy na południowym wschodzie przewidywana jest pogodna aura, z możliwością opadów na północy. Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, rozważa rekonstrukcję swojego rządu po rezygnacji Jensa Spachna, szefa klubu parlamentarnego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Rezygnacja Spachna była wynikiem kontrowersji związanych z użyciem surogatki, co wywołało oburzenie w partii. Merz nie ujawnił potencjalnych kandydatów na jego miejsce, jednak zaznaczył, że sytuacja wpłynęła na wiarygodność ugrupowania. Kierownictwo CDU planuje wybór następcy Spachna w najbliższych dniach. Sąd w Pskowie nałożył na Tatianę Passmann, historyczkę Holokaustu i radną z opozycyjnej partii Jabłoko, grzywnę w wysokości 1000 rubli za rzekome propagowanie nazizmu. Passmann opublikowała grafikę porównującą ataki Hamasu do czynów nazistowskich, jednak sąd nie uwzględnił, że post nie był autorstwa Passmann, lecz innego użytkownika zamkniętej grupy na Facebooku. Nałożona grzywna uniemożliwia jej start w nadchodzących wyborach do Dumy. Wcześniej podobne kary otrzymali także inni politycy partii Jabłoko, co ogranicza ich udział w wyborach. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran przeprowadził kolejny atak na kompleks elektrowni oraz stację odsalania wody w Kuwejcie, co prowadzi do niebezpiecznej eskalacji sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu podkreśliło, że ataki te naruszają Kartę Narodów Zjednoczonych i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. W wyniku ataku doszło do pożaru, który zniszczył wiele urządzeń odpowiedzialnych za produkcję energii, a 90% wody pitnej w Kuwejcie pochodzi z odsalarni. Wcześniejsze ataki amerykańskie na cele w Iranie spowodowały przerwanie dostaw wody dla około 10 tysięcy osób. Konflikt wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości nasila się, szczególnie między frakcją Patryka Jakiego a zwolennikami Mateusza Morawieckiego. W mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań, w której padły obelgi i inwektywy, takie jak wstyd oraz rynsztok. Patryk Jaki oraz Szymon Szynkowski vel Sęk atakowali się nawzajem, a Kacper Płażyński skrytykował działania Morawieckiego, CO spotkało się z odpowiedzią Marcina Horały. Konflikt ten wskazuje na rosnące napięcia w partii, które mogą wpłynąć na jej dalsze funkcjonowanie. Lubelscy strażacy odnotowali ponad 200 zgłoszeń związanych z burzami, które przechodzą nad regionem, szczególnie w rejonie Białej Podlaskiej. Woda wdarła się na teren szpitala, a intensywne interwencje dotyczą zalanych ulic i posesji. Władze miasta apelują do mieszkańców o unikanie miejsc z utrudnieniami oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, przewidując intensywne opady deszczu i silny wiatr. Służby oraz miejskie spółki są zaangażowane w usuwanie skutków opadów i zapewnienie bezpieczeństwa. Krym, pierwotnie postrzegany jako symbol triumfu Władimira Putina, staje się coraz większym obciążeniem dla Rosji z powodu nasilających się ukraińskich ataków dronów. Problemy z infrastrukturą oraz spadek liczby turystów prowadzą do rosnących kosztów utrzymania półwyspu, które są trudne do zniesienia dla Moskwy. Ukraina ma szansę zwiększyć koszty okupacji Krymu, co może zagrażać legitymacji politycznej Putina, opartej na przekonaniu o na zawsze odzyskanym terytorium. Każdy niedobór paliwa czy zniszczony magazyn podkopuje wizerunek, który został stworzony w 2014 roku. Jeśli Krym stanie się kosztownym obciążeniem, może to stanowić poważny cios dla mitów o sile Kremla. W gminie Riwne w powiecie kowelskim odkryto szczątki co najmniej 30 ofiar rzezi wołyńskiej. Badacze natrafili na tzw. doły śmierci w dawnej polskiej wsi Wola Ostrowiecka, zniszczonej przez ukraińską armię powstańczą. Czaszki ofiar noszą ślady obrażeń, CO wskazuje na brutalność zbrodni. Ekshumacja wymaga delikatnych prac i będzie kontynuowana, w tym poszukiwania innych masowych grobów. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone wysyłają myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 z Wielkiej Brytanii w kierunku Iranu. W odpowiedzi na atak tego kraju na bazę w Jordanii, w wyniku którego zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Myśliwce F-16 będą miały zdolność atakowania irańskich radarów, a dodatkowe samoloty cysterny zostaną rozmieszczone w izraelskich bazach. Donald Trump zapowiedział intensyfikację ataków na Iran, grożąc uderzeniami w infrastrukturę cywilną. Iran zareagował na wcześniejsze ataki amerykańskie, dokonując ataków na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w dwóch krajach. Rosyjskie wojsko przeprowadziło atak rakietowy na cywilny statek towarowy pod banderą Gwinei-Bissau, w wyniku którego zginęło 5 członków załogi, a los 5 kolejnych jest nieznany. 8 osób zostało uratowanych przez stronę ukraińską i trafiło do szpitala w Odessie. Atak miał miejsce, gdy statek Golden Leo opuszczał strefę walk, a w jednostkę uderzyły 3 pociski manewrujące powietrze-ziemia. Trwa akcja ratunkowa, w której biorą udział jednostki marynarki wojennej Ukrainy oraz Morskiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do członków swojej partii o chwilę refleksji i unikanie publicznych kłótni, które mogą osłabiać ugrupowanie. W swoim wpisie na Platformie X podkreślił, że wewnętrzne napięcia mogą dostarczać powodów do satysfakcji przeciwnikom politycznym. Kaczyński zaznaczył, że konieczne jest zjednoczenie i wspólny plan działania, aby nie zaprzepaścić szansy na przyszłość. Przypomniał również o uchwale kierownictwa partii, która zobowiązuje działaczy do rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. Termin na

0: Podjęcie decyzji w tej sprawie mija 23 lipca. W Prostkach w województwie warmińsko-mazurskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem towarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca w wieku 68 lat zignorował znak STOP, co doprowadziło do wypadku. Dwie osoby podróżujące samochodem zostały przewiezione do szpitala. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz przypomina o obowiązku zatrzymania się przed znakami STOP. Ulica Zielona w Prostkach została zamknięta, a służby proszą o wybieranie alternatywnych tras. Ukrainka opublikowała nagranie, na którym pokazuje zniszczony samochód pokryty obraźliwymi napisami, w tym hasłem Welcome to Poland. Na karoserii widoczne są ksenofobiczne i wulgarne hasła, a nie ustalono jeszcze, kto odpowiada za te zniszczenia ani czy sprawa została zgłoszona organom ścigania. Incydent wpisuje się w szerszy kontekst ataków na obywateli Ukrainy w Polsce, do których doszło w ostatnich dniach. W Bielsku-Białej pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji zaatakował słownie trzy Ukrainki, w tym dwie nastoletnie dziewczynki, co doprowadziło do jego zatrzymania i postawienia zarzutów. Śledczy prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Dyskusje niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: A teraz na koniec

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: This world could be a paradise. A 3D model. Where you summon all these loves of mine. Who can actually sing? I needed someone.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych zginął, a drugi został ranny podczas kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z irańskiego drona kamikadze na północy Iraku. Ranny żołnierz otrzymuje pomoc medyczną. W piątek w wyniku irańskiego ataku balistycznego zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a trzeci został uznany za zaginionego, a na miejscu odnaleziono niezidentyfikowane szczątki ludzkie, które są w trakcie identyfikacji. Liczba strat amerykańskich żołnierzy od początku wojny z Iranem wzrosła do 17. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, oglądał finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Finał rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem, a na trybunach obecni byli także politycy, w tym prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum, oraz premier Kanady, Mark Carney. W loży honorowej zasiadali również król Hiszpanii Filip VI z królową Letycją oraz premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. Mistrzostwa odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Czwartego dnia protestów w Kijowie mieszkańcy domagają się odwołania naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandra Syrskiego oraz przywrócenia Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony. W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na stolicę. Używając około 40 rakiet balistycznych, co skutkowało śmiercią jednej osoby i 15 rannymi. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta, a służby ratunkowe przez całą noc usuwały skutki uderzeń. Alarm przeciwlotniczy został ogłoszony w Kijowie, a mer miasta, Witalij Kliczko, poinformował o zniszczeniach w budynkach mieszkalnych oraz obiektach cywilnych. Protesty mają trwać do momentu, aż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podejmie decyzje oczekiwane przez demonstrantów. Profesor Wojciech Sadurski proponuje utworzenie nowego Trybunału Konstytucyjnego, który miałby składać się z 7 sędziów wybranych przez obecny parlament. Plan zakłada, że do grupy dołączy co najmniej 2 sędziów nominowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Sadurski przekonuje, że ci sędziowie mogą zacząć działać jako właściwy trybunał, mimo braku zaprzysiężenia przez prezydenta. W jego ocenie realizacja planu mogłaby rozpocząć się już w poniedziałek, a honoraria sędziów powinny być przekazywane bezpośrednio na ich konta. Dodatkowo, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego powinni dostarczać dokumenty do prawidłowo wybranych sędziów, a w przeciwnym razie grozić im mogą konsekwencje prawne. Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej opłacalnych kierunków studiów, z wynagrodzeniem przekraczającym 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie dla połowy absolwentów już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Na drugim miejscu znajduje się informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie absolwenci mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 13 663 zł brutto. Wysokie zarobki oferują również kierunki związane z inżynierią i analizą danych na Politechnice Warszawskiej oraz informatyką na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaskakującym odkryciem jest, że również pielęgniarstwo zapewnia stabilne zatrudnienie, z medianą wynagrodzeń na poziomie powyżej 12 tysięcy złotych brutto dla absolwentów wybranych uczelni. To były wiadomości Radia DHT.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S7 na odcinku od Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga Wdziazowej występują ograniczenia ruchu. Od 16 do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze S5 między Żninem Północ a Pałukami obowiązują ograniczenia ruchu. Od 17 do 20 w województwie mazowieckim na drodze S7 między Broniszewem a Józefowem występują ograniczenia ruchu. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Rów dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic, a równolegle na drodze DK42 obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W Paryżu, w okolicach opery, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła kobieta potrącona przez samochód poruszający się z prędkością 100 km na godzinę. Auto, zarejestrowane w Polsce, prowadziło dwóch pasażerów, z których jeden został zatrzymany, a drugi zbiegł z miejsca zdarzenia. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym z powodu świadomego naruszenia przepisów. Ofiarą była kobieta w wieku około 60 lat, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. W niedzielę w prowincji Huancayo w zachodnim Peru miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 w skali Richtera, którego epicentrum znajdowało się zaledwie 2 km od miasta Sikaya. Lokalne władze potwierdziły, że w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych, a bilans ofiar może wzrosnąć. Służby ratownicze ewakuowały około 300 mieszkańców z zagrożonych domów, a wiele budynków, w tym kościół i klasztor, zostało poważnie uszkodzonych lub całkowicie zawalonych. Na miejscu trwają działania ratunkowe, a ratownicy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do osób przebywających w kolejnych powiatach, ostrzegając przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem. Alert dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. W związku z prognozowanymi warunkami meteorologicznymi mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy w 10 województwach, w wielu miejscach na poziomie drugim. Alert RCB jest częścią systemu ostrzegania, który nie wymaga wcześniejszej rejestracji. W Polsce występują intensywne nawałnice, które przynoszą silne opady deszczu, grad oraz silny wiatr. W Częstochowie część ulic zamieniła się w wące potoki, a mieszkańcy bronili dobytku workami z piaskiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu województw, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia trąb powietrznych. W Małopolsce strażacy odnotowali niemal 140 interwencji związanych z burzami, a najgroźniejsze zdarzenie miało miejsce w Targanicach, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę, raniąc 5 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 8 województw. Policja w Poznaniu poszukuje sprawców ataku na 60-letniego mężczyznę, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Do incydentu doszło w tramwaju, gdzie grupa mężczyzn zaczepiała chłopaka. Po interwencji mężczyzna został kilkukrotnie uderzony w twarz, a także doznał zaniku pamięci. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, aby zidentyfikować napastników. Mężczyzna czuje się lepiej po nocnym pobycie w szpitalu, jednak nadal ma problemy z przypomnieniem sobie szczegółów zdarzenia. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

Mistrzostwa 2026 ustanowiły nowy rekord frekwencji, przyciągając 6 810 966 kibiców na stadionach. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, ogłosił narodziny swojego syna, Aleka Nila Vance A., który przyszedł na świat 19 lipca 2026 roku. Zarówno matka, Usha, jak i dziecko czują się dobrze i są zdrowi. J.D. Vance podziękował lekarzom z Walter Reed Medical Center za opiekę nad jego rodziną. To czwarte dziecko Vance'ów, które przynosi radość ich bliskim. Od nowego roku trzy miejscowości w województwie podlaskim, Bakałażewo, Filipów i Mielnik, zyskają status miasta. Zmiana ta wymaga spełnienia określonych wymagań, takich jak posiadanie odpowiedniej infrastruktury oraz zwartej zabudowy. Ostateczną decyzję o nadaniu praw miejskich podejmuje Rada Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie. Akt prawny w tej sprawie przygotowuje resort spraw wewnętrznych. Gwałtowne burze, które przeszły nad Polską w niedzielę, spowodowały ponad 800 interwencji strażaków, z największą liczbą zdarzeń w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. W Małopolsce przeprowadzono kilkaset interwencji, w tym w Wadowicach, gdzie drzewo spadło na bryczkę, raniąc 5 osób, które nie odniosły poważnych obrażeń. W województwie lubelskim intensywne opady deszczu doprowadziły do podtopień, w tym na rondzie w Białej Podlaskiej, CO spowodowało wstrzymanie ruchu w okolicy. Służby miejskie w Białej Podlaskiej są w pełnej gotowości do usuwania skutków opadów. W całym regionie strażacy podejmują działania związane z wypompowywaniem wody z zalanych budynków i dróg. Przed ambasadą Ukrainy w Warszawie oraz na rynku we Wrocławiu odbyły się w niedzielę pikiety, podczas których manifestanci apelowali o wzajemny szacunek i nieuleganie próbom skłócenia narodów. Uczestnicy, w tym Polacy, Ukraińcy i Białorusini, skandowali hasła takie jak „Nie dajmy się podzielić” i przynieśli transparenty z przesłaniami wzywającymi do reagowania na agresję. Główny organizator wydarzenia, Dmitry Hałko, podkreślił, że pikieta była odpowiedzią na ksenofobiczne incydenty w Polsce i zapowiedział ogólnokrajowy marsz przyjaźni na wrzesień lub sierpień. W Wrocławiu uczestnicy manifestacji również wyrazili sprzeciw wobec fali agresji wobec mniejszości ukraińskiej, podkreślając konieczność wsparcia dla obywateli Ukrainy. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.